0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

Bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś

0: star. Bence de olur. Bence de olur.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

energii mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
3: SK Warszawa News.
4: Agata Chłuściak, witajcie. Co dalej z bazarkiem w Ursusie? W miejscu targowiska przy ulicy Gierdziejewskiego ma zostać rozbudowany miejski ekopark, a bazar ma zostać przeniesiony na ulicę Traktorzystów. Pomysłowi sprzeciwiają się mieszkańcy i kupcy, którzy podkreślają, że bazarek jest ważnym miejscem dla dzielnicy. Więcej w materiale naszego reportera Krzysztofa Płoweckiego.
5: Sprzedawcy najbardziej obawiają się utraty klientów.
6: Mieszkańcy, tak jak i kupcy, nie są zadowoleni, tak? Punkt jest na pewno dużo gorszy jak ten. Dużo osób już pierwsze nie dojdzie na nowy bazar, tak? Tam jest inna perspektywa, no niby ma być wypuszczony autobus, tak? No, ale autobus wypuszczony tylko w sobotę, w tygodniu nikt już nie dojdzie, tak? Druga sprawa, wcześniej słyszeliśmy o parkingu, który miał być parking na hektar, a teraz słyszymy o parkingu na 100 samochodów, tak? To 100 samochodów wchodzi tu z tyłu z terenem, a gdzie reszta samochodów ma wejść, tak?
7: To będzie mniej klientów.
6: Miało być tak samo na początku, słyszeliśmy o tam powiedzmy 25 lokalach, teraz słyszałem tylko o 15 już lokalach, a w tym momencie tu jest 29 użytkowych. Pieszo nikt nie dojdzie, tak? To jest perspektywa tego, tak jak tutaj widzi pan, no dużo ludzi przychodzi z dzieckiem na spacer, przejdzie czy coś, no dojdzie. A tam jest tylko perspektywa samochód albo autobus, jeżeli autobus będzie.
8: Jako sprzedawca oczywiście też myślę, że to nie jest dobry pomysł. Potrzebujemy parking tu, potrzebujemy parking z tyłu za bazarkiem i żeby bazarek został, dlatego że starsi nasi klienci tu z Gołąbek czy z... nawet z Piastowa, z Ożarowa przyjeżdżają do nas. To nie jest, że tylko miejscowi tutaj. Poza tym nowe bloki. Tutaj państwo się sprowadzili z małymi dziećmi i są zadowoleni, że jest bazarek. No, jest to jakiś argument na pewno. Tam do nas nikt nie przyjdzie. Poza tym to skrzyżowanie trójkątne, które jest na końcu Traktorzystów. Nie wiem, czy pan, jak pan jechał, to no, Traktorzystów trzeba jechać, żeby wyjechać na trasę. Ani wjechać, ani wyjechać tam nie można, bo tam jest po prostu wąskie gardło. Zamieszanie tam jest. Ciągle stoją tam samochody. Teraz, a jak jeszcze dojdzie bazar w sobotę, no nie jest to najszczęśliwsza lokalizacja. Nam pasuje tutaj, tu jesteśmy, mamy starych klientów. Mam 600 stałych klientów. Jest dla kogo walczyć.
5: Zmiany są więc raczej niepożądane. Radny Stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus Karol Bąkowski przygotował w tej sprawie petycję do Rady Miasta Warszawy.
9: Mieszkańcy są niezadowoleni, to prawda, ale wiele osób mówi, a to jeszcze 2030 rok, jeszcze trochę czasu minie i tak dalej. Prawda jest taka, że działać należy teraz, no bo oczywiście sprawa już od wielu lat się dzieje. Są tworzone plany, aczkolwiek plan ogólny nie został jeszcze zaakceptowany przez Radę Miasta. I nasze uwagi dotyczące tego, aby ten bazarek pozostał, no, zostały niezaakceptowane, więc aktualnie składamy petycję z prośbą o to, żeby konsultacje jednak na terenie tutaj właśnie bazarku oraz najbliższej okolicy się odbyły.
5: Dużo osób podpisało tę petycję?
9: Oczywiście, że tak. 3000 mieszkańców i to tak patrząc wyłącznie po Warszawie, bo wiele chętnych tak naprawdę nie może się podpisać niestety. Są mieszkańcy z Podgrójca, Michałowic, Piastowa, Pruszkowa. Osoby, które bardzo by chętnie wskazały, że to jest dla nich istotna lokalizacja i do żadnej innej nie pójdą, nie przejdą. No ale niestety, kiedy składamy petycję do Rady Miasta, musimy oponować głosami osób tutaj głosujących. Czyli no, mieszkańcami Ursusa, ale także Włoch, Bemowa, bo to są również osoby, które korzystają z tego bazarku i mimo, że czasem byłoby dla nich bliżej w nowej lokalizacji przy Alei Czerwca, no nie decydują się na to, żeby w jakikolwiek sposób wesprzeć inicjatywę nowego bazaru.
5: A Urząd Dzielnicy zapewnia, że nowa lokalizacja będzie nowocześniejsza i większa, no więc może jednak to jest dobra zmiana.
9: Tak naprawdę można powiedzieć, że na 100 osób trafi się jedna osoba, która no faktycznie może te drzewa tutaj by się przyjęły i dobrze by było, żeby zostały w starej lokalizacji bazarku. No tylko te funkcje można oczywiście pogodzić, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że nowa lokalizacja póki co nikomu nie przeszkadza, ale to jest bardzo trudne miejsce komunikacyjnie, gdzie wyjazd z Ursusa, no można powiedzieć, jest naprawdę trudny w godzinach korku. zagęszczenie tamtejszej zabudowy właśnie o bazar, no gwarantuje to, że może być problem po prostu wyjazdu, to jest jedno, albo że ten bazarek nie będzie się przyjmował, co jest drugą również nieatrakcyjną ofertą, no bo po co inwestować w coś, co nie będzie spełniało swojej funkcji. Śmieję się, że w sprawie metra dla dzielnicy Ursus zebrano 7 tysięcy podpisów w ciągu roku. Ta inicjatywa nas w jakiś sposób zainspirowała do tego, żeby zbierać podpisy no, w sprawie bazarku, bo tutaj nie potrzeba dużych nakładów finansowych, jakie poczyniono na przykład w sprawie planowania metra w Ursusie, to jest tam 30-40 milionów złotych obecnie przewidzianych w budżecie. A tutaj tak naprawdę można byłoby dostosować plan i wydać 1 000 000 złotych na modernizację tego miejsca. I znowu każdy byłby zadowolony, wszystkie funkcje zostałyby spełnione i problemu nie ma. Wydaje mi się, że też jest to jakaś kwestia dotycząca pół, czyli dogęszczenia metrażowego. Wiecie Państwo, w dużym zagęszczeniu znajdują się obok bloki. Te bloki potrzebują terenów zielonych obok. No ale stworzenie terenu zielonego na bazarku i wycięcie 200 drzew pod nową drogę, no jakby powoduje, że te działania same się znoszą i nie ma ostatecznego efektu pozytywnego. Burmistrz wspominał też o tym, że będzie 11 hektarów parku tutaj w okolicy. No to 11 hektarów no oczywiście będzie, tylko zależy nam na metodologii, żeby ta metodologia była uczciwa. 11 hektarów rozproszonych po różnych lokalizacjach tak naprawdę nie spełnia swojej roli. My mówimy o 2 hektarach parku zielonego na terenie bazarku oraz starej drogi Gierdziejewskiego i 1 hektarze wyciętych drzew. Czyli tak naprawdę jest to zysk 1 hektara dla mieszkańców. Zauważalne? Możliwe, ale wydaje mi się, że bazar jest jednak ważniejszy.
5: No bo to miejsce tutaj jest dobrze znane i takie dosyć kultowe wśród mieszkańców.
9: Oczywiście, że tak. To miejsce tutaj służy od ponad 20 lat. 3-4 wystawy traktorów. Jeszcze wspomnę o tym, że zawsze tutaj w grudniu jest wyprzedaż choinki, a przed kampaniami samorządowymi, parlamentarnymi występują to naprawdę znamienite osoby, z którymi można porozmawiać, zapisać się na listy, więc wydaje mi się, że to jest miejsce, które spaja nasz Ursus, gdzie można się zademonstrować, przedstawić mieszkańcom i te same osoby, które tutaj korzystały z tego, że mają kontakt z mieszkańcami, oponują teraz pozostawieniu bazarku, co jest dla mnie też niezrozumiałe.
5: Na razie tylko petycja, czy planuje Pan jeszcze jakieś kroki?
9: Na razie jest to wyłącznie petycja, omijamy Radę Dzielnicy, trafiamy do Rady Miasta, bo wydaje nam się, że na poziomie Rady Dzielnicy nie znajdujemy wsparcia dla pozostawienia bazarków w tym rejonie. Oczywiście nie jest to pierwsza petycja, już inne ugrupowania starały się o to, żeby ten bazarek pozostał, no ale w obecnej formie dużo głosów po prostu mówi, to musi być, to jest plan ogólny, my podporządkowujemy się planowi ogólnemu. To są takie formułki, które słyszymy cały czas i one po prostu zniechęcają nas, dobijaniem się do Urzędu Dzielnicy, który ma funkcję głównie opiniującą. Lądujemy w Radzie Miasta, pytamy prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jakie jest jego stanowisko względem bazarów w całej Warszawie, a więc i tutaj przy nas, przy Gierdziejewskiego. Swego czasu, zresztą 2 lata temu, była przygotowywana uchwała klubu Lewicy w sprawie zachowania bazarków w swoich rejonach na terenie całej Warszawy. Niestety nie została ona przyjęta, a po tamtym czasie likwiduje się bazarki. One są strategicznie usuwane, czasem modernizowane, co też trzeba przyznać, że ma kierunek pozytywny dla niektórych mieszkańców, dla innych negatywny. W tej sytuacji, jak tutaj się znajdujemy na bazarku, oczywiście jest przestrzeń, żeby coś zmodernizować, ale dopóki tego do planu nie wpiszemy, to nawet nie ma o czym dyskutować.
3: SK Warszawa.
4: Prawie 1000 zgłoszeń do konkursu na ulubioną księgarnię Warszawy 2026. Mieszkańcy wskazywali miejsca, do których lubią wracać po książki, ale też na spotkania i wydarzenia. Do kolejnego etapu przeszło 20 księgarni i antykwariatów, które powalczą o tegoroczny tytuł, a więcej o konkursie Małgorzata Zawada.
2: To już 7. edycja ulubionej księgarni Warszawy. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie. Kluboksięgarnie, księgarnie ogólnoasortymentowe i specjalistyczne oraz antykwariaty. O tegorocznych nominowanych opowiedziała nam Diana Krawiec, przewodnicząca jury nagrody Ulubiona Księgarnia Warszawy. Zostali wyłonieni nominowani spośród zgłoszonych księgarni i antykwariatów. Co to są za miejsca? Czym przyciągają ludzi? Czemu mieszkańcy je lubią?
7: Mi się wydaje, że to jest dosyć niesamowite, że
2: Warszawie mamy blisko 100 księgarni i antykwariatów. Na dzień dzisiejszy to jest 97 miejsc i wydaje mi się to wyjątkowe w ogóle nie na tle całego kraju i w ogóle Europy chyba. Wydaje mi się, że chodzi o to, że to są takie miejsca nie tylko, gdzie kupuje się książkę, ale takie miejsca, w których czujemy się trochę jak w domu, albo w których możemy porozmawiać jak z bliską osobą, która doradzi nam właśnie w wyborze książki, która nas zainspiruje. No i też w księgarniach i antykwariatach odbywają się różne wydarzenia, warsztaty, czasami spacery, których punktem wyjścia jest książka, albo spotkania literackie. No i w ogóle myślę, że w tych miejscach po prostu można sobie w ciszy pobyć z książką, trochę ze sobą, trochę przenieść się do innego świata, jakoś tak wyłączyć się może z tego codziennego pędu.
7: Tegoroczna edycja, czy było dużo zgłoszeń tych księgarni i antykwariatów?
2: No właśnie, to już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń księgarni, bo właśnie przypomnę, że są 3 etapy tej nagrody. Pierwszy to są zgłoszenia przez mieszkanki i mieszkańców Warszawy. Drugi etap to są nominacje, a trzeci to już są właśnie nagrody i wyróżnienia. I wydaje mi się, że to jest też taki znak, że te miejsca po prostu tworzą lokalną społeczność, że to są takie miejsca, no przyrównam je na przykład do warzywniaka, że na przykład ja lubię mieć pod domem swój ulubiony warzywniak i też myślę, że miło mieć blisko domu ulubioną księgarnię, której właśnie spotykamy no osoby, które też mają może podobną wrażliwość albo z którymi możemy przeprowadzić bardziej pogłębioną rozmowę i poczuć się trochę, że to jest takie właśnie też nasze miejsca.
7: Ile tych nominowanych zostało wybranych?
2: Łącznie mamy 4 kategorie i w każdej kategorii nominujemy po 5 miejsc, czyli łącznie 20 miejsc księgarni i antykwariatów.
7: Jakie to są kategorie?
2: To jest kluboksięgarnia, księgarnia ogólnoasortymentowa, księgarnia specjalistyczna i antykwariat.
7: Czy ciężko się wybiera z takiej puli swoich faworytów?
2: No muszę powiedzieć, że strasznie ciężko i też w ogóle prace w jury są bardzo emocjonujące i emocjonalne, bo mam takie wrażenie, że oprócz tego, że kierujemy się pewnymi kryteriami, które są wskazane w regulaminie, no to też nasze serce biją bliżej do wybranych miejsc i no ja w tym roku muszę powiedzieć, że byłam czasami przerażona właśnie taką zażartą dyskusją w łonie jury, bo po raz pierwszy jestem przewodniczącą tej komisji konkursowej, ale ostatecznie cieszę się, bo to oznacza, że wszystkim nam zależy na tym, żeby te miejsca się rozwijały, no właśnie i żeby tętniły w nich życie.
7: A jak czują się nominowani? O to zapytaliśmy Beatę Prokopczuk-Dab z księgarni wydawnictwa Czarne, nominowanej w kategorii Kluboksięgarnie. Jakie emocje z tym związane? Czy spodziewaliście się tego, czy jednak było to trochę zaskoczeniem?
10: To za każdym razem jest miłe, jest trochę zaskoczenie oczywiście. Jest to po prostu bardzo miła sytuacja i nasza księgarnia została nagrodzona tytułem ulubionej księgarni w 2024 roku, więc w ubiegłym roku nie mogliśmy brać udziału w plebiscycie, w tym roku mogliśmy, skorzystaliśmy, przyjęliśmy tę nominację, no i po prostu się cieszymy, że jesteśmy przez warszawiaków zauważani, że oddają nam swój głos, zgłaszając naszą księgarnię.
7: Od jak dawna tutaj działacie?
10: W tym roku minie 21 października dokładnie 5 lat. W tym miejscu, bo księgarnia działa w ogóle od 2014 roku, od późnej jesieni.
7: Czy macie już tutaj taką grupkę fanów, mieszkańców, którzy odwiedzają was regularnie?
10: Oj, zdecydowanie tak. Mamy bardzo wielu stałych klientów, czytelników, którzy nas odwiedzają też regularnie, choćby też po to, żeby sobie czasami pogadać, czy przyjść na kawę, coś zamówić. Jeśli czegoś nie mamy, no to dla nich zamawiamy, więc mamy takie stałe grono i bardzo się też cieszymy, bo to jest takie grono ludzi z różnych pokoleń. I młodzi, i starsi, rzeczywiście mieszkańcy Muranowa.
7: Co ich tutaj przyciąga?
10: No, podchwytliwe pytanie. Jestem realistką też. Rzeczywiście brakuje księgarni w tym rejonie. W zasadzie zostaliśmy tutaj, na Muranowie, w tym miejscu jedyną księgarnią, więc spełnimy też taką funkcję księgarni po prostu ogólnej i staramy się mieć, no, dobry, zgodny z naszymi jakimiś takimi przekonaniami, taką wiarą i wiedzą, że umiemy wybrać dobre książki. Staramy się mieć tutaj taką dosyć mieć szeroką ofertę, a jeśli czegoś nie mamy, to tak jak powiedziałam, staramy się dla naszych stałych klientów po prostu sprowadzić. Myślę, że spory wybór książek, nawet jak na tak małe miejsce mamy duży wybór książek, dużo bardzo dobrych książek. Oczywiście książki Czarnego są wszystkie. Myślę, że to jest też trochę pytanie też do tych osób, które tu przychodzą, bo pewnie każdy odpowie jakoś inaczej. Na pewno też to wnętrze jest, myślę, że takie miłe. Bardzo często słyszymy, że w księgarni pięknie pachnie książkami. Naprawdę ja zazdroszczę tego pierwszego wrażenia, bo ja już wchodząc do pracy nie czuję tego. Nie jest mi tak łatwo utożsamić ten zapach, który jest właśnie z zapachem książek, ale to jest bardzo fajne. To jest bardzo miłe też usłyszeć.
2: Wyniki konkursu poznamy 18 października.
0: SK Warszawa News.
2: Fundacja Pociechom działa od prawie 30 lat. Na warszawskim Wybrzeżu Puckim w stajni pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami. Prowadzone są tam specjalistyczne terapie, które przywracają sprawność podopiecznym. Dzieci mogą pracować z koniem podczas hipoterapii, z psem podczas dogoterapii lub z alpaką podczas alpakoterapii. Jak działają takie zajęcia? O tym mówił Michał Kowalczyk z Fundacji Pociechom.
11: Jak w ogóle działa taka terapia ze zwierzętami?
12: To zależy od zwierzęcia, bo każda terapia trochę inaczej działa na naszych podopiecznych. Mamy 9 alpak, które pomagają przy alpakoterapii po prostu, ale mamy też 18 koni, mamy też psa do dogoterapii. Pomagamy na różne sposoby dzieciakom, ale ta pomoc poprzez właśnie kontakt ze zwierzętami jest najbardziej niesamowita. Ona daje najlepsze efekty, pomaga dzieciom regulować swoje emocje, pomaga zbierać odwagę do tego, żeby poprowadzić jakieś zwierzę. To jest duże wsparcie i pomoc dla nich, po to, żeby te dzieci mogły w naszym społeczeństwie z odwagą żyć i funkcjonować. Jeżeli chodzi o terapię z końmi, co jest naszą najmocniejszą stroną, bo od samego początku nasza fundacja prawie 30

0: mięśnie ciała, mięśnie nóg, że dają sygnał do głowy dziecka, że ten właściwy zakres ruchu, właściwy wzorzec ruchu jest no, uruchamiany. Więc nawet jak dziecko samo idzie i niestety ma swoje problemy z chodem, ale na takim koniu mózg tego dziecka dostaje właściwe informacje, więc no, to jest naprawdę pomocne. A jeszcze kwestia sensoryki, tak? Koń pachnie, koń daje dźwięki, koń jest ciepły. Także to pod wieloma względami daje fenomenalne efekty.
1: To jest po prostu takie bezpieczne otoczenie dla takiego dziecka.
0: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o emocje, to też zwierzęta nie oceniają. Tak? Nieważne jaka jest niepełnosprawność, jaka trudność, jak dziecko wygląda, jak się wypowiada, to zwierzę nie oceni. Tak? Spokój jest czymś, co naturalnie wchodzi. Z kolei alpaki właśnie są takie najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie wyluzowania, kwestie emocji dla naszych podopiecznych ważne. Często bywa tak, że na alpakoterapii dzieci otwierają się dużo bardziej niż przy rozmowie z psychologiem, tak? Bo czują właśnie fajne środowisko, jest spokój, ta wełna, te alpaki, które są przyjemne, miłe. I dzieci otwierają się naturalnie, zaczynają mówić po prostu o rzeczach. Wręcz mieliśmy przypadek rok temu, kiedy jedna z naszych podopiecznych zaczęła przychodzić na alpakoterapię, w ogóle nie mówiąc. Natomiast w trakcie zajęć zaczęła naśladować dźwięki alpak. I to był pierwszy krok, który przełamał jej psychikę do tego, żeby wydawać dźwięki, żeby zaczęło się i po roku zaczyna pierwsze wyrazy składać, co jest dla niej wielkim osiągnięciem, a dla nas dowodem na to, że alpakoterapia działa na różne sposoby.
1: Kiedy ktoś tutaj trafia, zależy to pewnie od pacjenta, czy to są godziny na przykład spędzone z tymi zwierzętami, jak często?
0: To my staramy się przede wszystkim dostosowywać do dzieci. W zależności od jego potrzeb, od tego, co potrzebuję. Natomiast powiedzmy tak schematycznie, jedne zajęcia, na przykład konia, hipoterapii tygodniowo, to jest takie, powiedzmy, optymalny czas pracy. Natomiast ważna też jest ciągłość. Więc tutaj pół roku, najlepiej rok, to jest ten czas, kiedy najlepiej dziecko zaczyna odczuwać efekty tych terapii wspierających tak naprawdę, bo zajęcia z końmi nie są czymś, co wyleczy dziecko z jego niepełnosprawności, ale bardzo mocno wspiera, bardzo mocno reguluje emocje, pomaga na różne inne sposoby. No ale właśnie, ze względu na to, że to trwa i nie jest takie jak za dotknięciem magicznej różdżki, tylko potrzeba tutaj czasu, no to nasi podopieczni też niestety muszą czasami czekać, tak? Dlatego jest kolejka rezerwowa aż na 300 dzieci.
1: Jakie jeszcze zwierzaki oprócz alpak i koni?
0: Mhm. Mamy jeszcze psa, Rico, nasz ulubieniec do dogoterapii. I na tym na razie kończymy, bo już i tak jest za gwarno i za dużo zwierząt u nas. Znaczy nie, śmieję się, ale mamy 18 koni i 9 alpak, więc to jest już naprawdę duża ilość i jak gdyby specjalizujemy się w tym, tak? Nie chcemy też na siłę ściągać innych zwierzaków, wręcz słyszałem, że niektórzy robią terapię z jakimiś owadami, modliszkami, innymi rzeczami. No cóż, my nie zaklinamy rzeczywistości, my po prostu pomagamy tam, gdzie wiemy, że jest najlepszy efekt. Konie są fenomenalne pod tym względem, jeżeli chodzi o właśnie wsparcie ruchu, o właściwą postawę, o emocje. Alpaki przede wszystkim, jeżeli chodzi o emocje wtedy.
1: Zapytam, jak się zajmuje takimi zwierzętami? Czy trzeba je jakoś specjalnie szkolić? Czy one po prostu samą swoją obecnością pomagają?
0: Niestety nic nie jest taką magią, jakby mogło się wydawać. Tak, tutaj trzeba wykonać ciężką pracę, zaczynając od tego, żeby kupić konia, który ma odpowiedni charakter. Bardzo byśmy chcieli, bo kochamy zwierzęta i bardzo chcielibyśmy pomagać zwierzętom i przyjmować te, które są z różnymi trudnymi historiami za sobą, ale naszymi głównymi podopiecznymi są dzieci, dlatego musimy mieć odpowiednie konie, które mają odpowiedni charakter, są spokojne, są posłuszne, takie, które będą dobrze współpracowały, a później zaczyna się praca z hipoterapeutą, nawiązywanie też ich relacji, bo to też jest ważne. Każdy nasz terapeuta ma swojego ulubionego konia, z którym najlepiej mu się współpracuje.
1: Czy te tereny przy Wiśle wspomagają? Korzystacie tutaj z tych zielonych terenów?
0: Tak, to są fantastyczne tereny. Samo to, że nasza fundacja mieści się na 3 hektarach zieleni, samo sobie bardzo, bardzo fajne i daje taką przestrzeń, którą myślę, że przez lata udało nam się wytworzyć, że nasi podopieczni wchodząc czują się jak w domu. Zresztą mamy też taką naszą podopieczną, która bardzo była ze względu na swoje niepełnosprawności przywiązana do mamy, do tego stopnia, że gdziekolwiek wychodząc z domu zawsze dosłownie była przyczepiona do nogi mamy. Natomiast chodziła u nas około 2-3 lat na różne zajęcia, terapie i teraz jest czas, kiedy ona wchodząc na nasz teren puszcza mamę i biegnie. I dla mamy to jest wielkie wzruszenie, tak, że tutaj czuje się jej dziecko bezpieczne. Ale tak jest, no bo dzieci z niepełnosprawnościami, pomimo wielu rzeczy, które stara się każdy osiągnąć,

0: środek edukacji wprowadzać teraz i to jest bardzo dobre. Natomiast no i niestety te dzieci często nie mają po prostu przyjaciół, nie mają kolegów, nie mają z kim pogadać. A u nas jest piękny teren, jest fantastyczna obecność zwierząt i to wszystko współgra z tym, że u nas dzieci czują się jak w domu, mają swoich przyjaciół, mają swoich kolegów, nie tylko zwierzęcych, ale też tych ludzkich.
1: Jak długo działa Fundacja Pociechom?
0: Sama fundacja w przyszłym roku będzie miała 30-lecie, więc działamy bardzo długo. Na tym terenie około 16 lat, tutaj na Wybrzeżu Puckim na Pradze, chociaż wcześniej w Parku Skaliszewskim, więc też niedaleko. Natomiast no, to jest fantastyczny teren, gdzie mamy możliwość właśnie utrzymania dużej stajni, tak? 18 koni to jest jednak już sporo. A alpaki też nam się mnożą, za przeproszeniem, bo mieliśmy 6 przywiezionych z Chile, a 3 już się urodziły u nas na terenie. Więc tak, myślimy o rozbudowie.
1: To przez te 30 lat dużo też tych pacjentów się przewinęło?
0: To są już, myślę, tysiące spokojnie. Wiem, że jeżeli chodzi o ostatni czas, kiedy prowadzimy dużo różnych, dużych projektów, zaczynamy współpracować z firmami, to mówimy o skali mniej więcej 400-500 dzieci w skali roku plus ich rodzice, bo proszę nie zapominać, że opieka wytchnieniowa to jest coś, co niedawno weszło, a my już od 4 lat pomagamy właśnie w ten sposób. I to nie tylko w jakichś półkoloniach, które organizujemy przez całe wakacje, gdzie od 8 do 16 dzieci mogą tutaj się być zaopiekowane u nas na terenie, ale na koniec wakacji już właśnie też 4 lata organizujemy wyjazdową opiekę wytchnieniową, gdzie w tym roku 60 dzieci przez okres 3 tygodni była na wyjeździe bez żadnego rodzica. Także to jest naprawdę niesamowite dla rodziców, którzy muszą 24/7 pilnować swoich dzieci, opiekować się nimi i jest czas, kiedy oni mogą wypić gorącą kawę na spokojnie i powoli.
1: Największą przeszkodą w prowadzeniu takich terapii są jednak pieniądze. Chętnych na zajęcia nie brakuje, ale liczba zwierząt jest ograniczona, a ich utrzymanie bardzo kosztowne, mówi Natalia Kołodyńska z Fundacji Pociechom. Czy jest kosztowne prowadzenie takiego rodzaju terapii?
2: Tak, jak najbardziej. No mamy tutaj 18 koni, co samo w sobie generuje ogromne koszty związane z wyżywieniem, zapewnieniem opieki weterynaryjnej, dentysty, no i różnych innych nieprzewidzianych kosztów. No tutaj też mamy 9 alpak, które również kosztują, hipoterapeuci, utrzymanie całego ośrodka. Te koszty są przeogromne, a też potrzeby dzieci są przeogromne, ponieważ tak jak już było wspomniane, mamy 300 dzieci, które cały czas czekają na terapię. No i chcielibyśmy skrócić tę kolejkę. Potrzebujemy do tego stałego źródła finansowania, ponieważ te dzieci też nie mogą zacząć tej terapii tylko po to, żeby po kilku spotkaniach ją przerwać. No tutaj najlepsze efekty osiąga się wtedy, kiedy to jest terapia stała. Więc dlatego najbardziej nam zależy na źródłach wsparcia, które są stałe i które dają nam poczucie stabilizacji. Dlatego właśnie przede wszystkim liczymy na stałych darczyńców indywidualnych i zachęcamy wszystkich Państwa do wsparcia naszej działalności, ponieważ no, taka stała darowizna daje spokój nam, tym dzieciom, ich rodzicom, którzy też chcą być zaopiekowani, chcą czuć, że po prostu ich dziecko będzie mogło tutaj być długo i dostanie tą pomoc.
1: No właśnie, to ściąga dość duży ciężar też z rodzica, który w momencie, kiedy trwa taka terapia, może troszkę odpocząć.
2: Tak, rodzic może tutaj odpocząć, ale też na przykład prowadzimy opiekę wytchnieniową, gdzie tutaj przez ostatnią wakację na przykład dzieciaki były przeprowadzane najpierw na około 8 godzin do nas, do ośrodka, gdzie miały zajęcia, były pod opieką wykwalifikowanej kadry, też miały właśnie spotkania ze zwierzętami, różne prace plastyczne, zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, no wszystko to, co dzieci w wakacje uwielbiają najbardziej, ale też potem częścią tego było to, że na 2 tygodnie wyjechały na kolonie bez rodziców, więc wyobraźmy sobie tutaj właśnie rodziców, którzy często no, nie mieli od lat momentu, żeby odpocząć, a tutaj przez 2 tygodnie, czy przez tydzień, bo też dzieci różnie wyjeżdżały, mieli ci rodzice czas dla siebie. Mogli w końcu spokojnie odpocząć, załatwić swoje sprawy. No, to są moim zdaniem bardzo ważne momenty i bardzo duże wsparcie dla takich rodzin, to, że właśnie oni wiedzą, że tam dziecko jest odpowiednio zaopiekowane, ma mnóstwo atrakcji, jest zadowolony, jest też z opiekunami, których zna, ponieważ większość z tych dzieci była tutaj już długo, więc rodzic może być spokojny, a jednocześnie właśnie w końcu ma spokojną głowę i ma ten czas dla siebie. To jest na pewno super sprawa dla tych rodziców.
1: A co o terapii myślą jej podopieczni? O tym opowiedziała nam Lena.
3: Bardzo tutaj lubię spędzać z nimi czas i pomagać im w różnych sytuacjach, nie wiem, coś oszczotłania, albo coś do pomocy, zawsze chętnie przyjadę i tutaj pomogę. Lubię bardzo tutaj osoby, które tutaj przychodzą, które wolontariusze, które tutaj spędzają czas. Cudowne to jest życie, to mogę tu się trafiłam, bo kiedyś pierwszy raz przyjechałam z sami na spacer. Nie wiedziałam za dużo, a potem, kiedy zauważyłam stajnię, spytała się mamy, czy możemy być jako 9-latka. Poszłam do tej stajni, chciałam się zapisać na apokoterapię i na hipoterapię, ale było za dużo osób. Zapisałam się i zadzwoniła nas pani Ola i zapisana na alpaki. Potem miałam hipoterapię, a potem zaczęłam jazdę konną. I tutaj właśnie tak się zaczęło. Moja przygoda się stanie pociechą.
2: To ile lat już tutaj przyjeżdżasz?
3: 4 lata.
2: I często jesteś tutaj w tygodniu?
3: We wtorki, środy i soboty.
1: O tym, jak w praktyce wygląda terapia, opowiedziała nam Aleksandra Kołodziej, alpakoterapeutka.
4: Prowadzę zajęcia z dziećmi, przeważnie z dziećmi niepełnosprawnymi. Zajęcia alpakoterapii polegają przede wszystkim na spędzaniu czasu z tymi zwierzętami. Alpaki są bardzo cierpliwe i też dosyć wymagające, więc dzieci też przez to, jakie są alpaki, jakie mają usposobienie, to też to wymaga od dzieci bardzo dużej cierpliwości. Na zajęciach zazwyczaj chodzimy na spacery, karmimy alpaki, ale też dzieci uczą się takiej samodzielności poprzez karmienie, poprzez przygotowywanie jedzenia dla alpak, więc to też jest taka fajna nauka sprawczości dla tych dzieci.
2: Co sprawia, że pacjenci czują się tutaj bezpiecznie, że faktycznie widać, że oni się coraz bardziej otwierają przy tych zwierzętach?
4: Wydaje mi się, że systematyczność, bo mamy określoną ilość dzieci, które przychodzą do nas na zajęcia i te zajęcia są raz w tygodniu, półgodzinne i myślę, że ta systematyczność, to, że rodzic przyprowadza dziecko na zajęcia raz w tygodniu, to jest, myślę, że to jest to.
2: Macie alpaki i konie, prawda?
4: Tak, mamy alpaki, 9 alpak, 19 koni i mamy też psa terapeutycznego Rico.
2: Na koniach dzieci też jeżdżą. W jaki sposób to im pomaga?
4: W zależności od tego, jaki jest problem u dziecka. Też jest długi proces terapeutyczny. Bardzo często jest tak, że potrzeba nawet pół roku, żeby dziecko się przyzwyczaiło, żeby dziecko wsiadło na konia.
2: Ile trwa taka terapia? Czy ona tak naprawdę, nawet jeśli powiedzmy już widać postęp, to dalej ją prowadzicie, czy jest jakiś okres wyznaczony?
4: To znaczy tak, u nas są dzieci do 18 roku życia i to w zależności od tego, jak dziecko funkcjonuje. Jeżeli widzimy, że pomaga to, że dziecko chętnie tutaj przychodzi, to może to nawet trwać wiele, wiele lat.
2: I ile na przykład teraz dzieci macie pod opieką?
4: Teraz pod opieką, biorąc pod uwagę nasze wszystkie projekty, bo mamy kilka różnych projektów, no to będzie ponad 300.
1: Terapia jest skuteczna, ale brakuje funduszy, dlatego warto wesprzeć fundację. Szczegóły znajdziecie na stronie fundacjapociechom.pl.
5: A tematem zajęła się Małgorzata Zawada.
6: SK Warszawa News.
7: Przy mikrofonie Krzysztof Płowecki, a to już czas na magazyn lokalny. Wystawne salony, marmurowe łazienki, ekskluzywne sale bankietowe i rozbudowane zaplecza. Tak w latach 70. miałyby wyglądać wnętrza Zamku Królewskiego przeznaczone dla Edwarda Gierka oraz jego najważniejszych gości. Ostatecznie luksusowe apartamenty nigdy nie powstały, ale chętni mogą dziś zobaczyć, jak mogłaby wyglądać rezydencja władzy ludowej. Zamek Królewski otworzył nową wystawę, a moimi gośćmi są jej kuratorzy Mikołaj Baliszewski i Zuzanna Potocka-Szawerdo. Co dokładnie znajdziemy na wystawie?
8: Po raz pierwszy zapraszamy naszych zwiedzających do przestrzeni, które nigdy nie były otwarte, pokazywane publicznie. To jedna piąta, około 20% zamku, które w latach 70. postanowiono wykroić na użytek Urzędu Rady Ministrów, czyli ówczesnej władzy, z już odbudowanego zamku. Pokazujemy przestrzenie, które tak naprawdę realizujemy według projektów, więc można zobaczyć, jak miały wyglądać apartamenty przyszykowane dla najznamienitszych gości, którzy mieli odwiedzać PRL. Historia jest w zasadzie nieznana. Znana tylko chyba na zamku. Chodzi o to, że już w trakcie odbudowy władze komunistyczne uznały, że część tego wspaniałego gmachu warto wykorzystać na cele reprezentacyjne, na cele celebracji tego, co robią elity. Oczywiście ta historia jest interesująca, bo możemy zobaczyć dzięki temu, co prezentujemy, jak to mogło wyglądać, jak to mogło funkcjonować. I też w ten sposób pokazujemy zasługi, dzieło ludzi takich jak profesor Stanisław Lorenz, profesor Aleksander Geisztor, Jan Zachwatowicz, którzy walczyli o to, żeby to się ostatecznie, żeby tak się nie stało. I tak właśnie było. Na przełomie 79 i 80 roku, no z wielu przyczyn, głównie oczywiście politycznych, władza odstąpiła od realizacji tego pomysłu, o którym, jak się uważa, jak czytamy we wspomnieniach, których rzucił tutaj pierwszy sekretarz Edward Gierek, bo to z jego inicjatywy całe przedsięwzięcie ruszyło.
7: A jakie eksponaty możemy znaleźć na tej wystawie tam w pomieszczeniach? No bo jest trochę do oglądania.
9: W sumie możemy powiedzieć, że mamy takie trzy wątki, czyli odtwarzamy, albo raczej tworzymy po raz pierwszy przestrzenie apartamentu głównego, tak jak to zostało zaprojektowane przez parę architektów Jana Massa i Marię Referowską, na podstawie zachowanych rysunków, spisów i opisów ustawiamy meble zakupione do tych przestrzeni, uzupełniamy je różnymi innymi przedmiotami z magazynu zamku. A z drugiej strony pokazujemy, jak te przestrzenie funkcjonują na co dzień, czyli zostawiliśmy część biur tak, jak wyglądają, ponieważ bardzo chcemy pokazać tą przestrzeń w rzeczywistości tak, jak ona wygląda na co dzień. Że to, co pokazujemy, te piękne apartamenty, bogato zdobione obrazami i meblami, to nie jest to, co naprawdę istnieje. To jest nasza kreacja na podstawie projektów z lat 70. I trzecią nitką tej wystawy są zdjęcia Chrisa Nidentala. Poprosiliśmy go o przejrzenie swojego archiwum, więc pokazujemy sporą grupę zdjęć z lat 70., głównie opisujących jakby budowę zamku i też obserwujących ten proces wykańczania wnętrz. Ale też zaprosiliśmy go do naszych biur obecnie, czyli po 50 latach wrócił i sfotografował pracowników w tych biurach, które opuściliśmy, żeby stworzyć wystawę.
7: Przybliżmy też, kim jest Chris Nidental.
8: Jest to pewnie jeden z największych fotografów, to twórca niezapomnianych reportaży, zdjęć, które wpisały się na trwałe do polskiej historii, do ikonosfery, tak? Bo oczywiście to wszyscy pierwsza myśl to oczywiście to ujęcie niesamowite ze reportażu ze stanu wojennego, które Chris Nidental zrobił przed kinem Moskwa, ale to jest też wspaniały twórca portretów ludzi w sytuacjach, potrafi jak nikt inny rzeczywiście chwycić moment. I to jest ciekawe, że rzeczywiście Chris Nidental swoją drogę fotograficzną w Polsce, można powiedzieć, no zaczął razem z zamkiem, bo jeszcze przed ostateczną przeprowadzką do Polski fotografował już miejsce, w którym było wiadomo, że zamek zostanie odbudowany, i te wszystkie nieznane ujęcia, które zgodził się odszukać w swoim archiwum, prezentujemy na wystawie. Warto też chyba rzeczywiście powiedzieć i podkreślić to, co już padło, że ta sytuacja muzealna, którą stworzyliśmy i którą też pokazuje Chris Nidental w swoim obiektywie zdjęciami, które wykonał tutaj w czerwcu przed montażem wystawy, to jest taki rodzaj eksperymentu muzealnego. Czasem lubimy to nazywać performansem, w którym bierze udział, czy który wykonuje nie artysta, a całe muzeum. My rzeczywiście wyprowadziliśmy się, my trochę pokazujemy to, jak pracujemy na co dzień, ale też opowiadamy, staramy się pokazać nieoczywiste losy przestrzeni, architektury, wnętrz, które zmieniają swoje przeznaczenie, zmieniają właścicieli, czy użytkowników. A to wszystko jest po prostu wypadkową ważnych decyzji, losów czasem właśnie politycznych, ideowych, bo tak naprawdę ta wystawa opowiada o epizodzie nieznanym, o ciekawym zdarzeniu, które trwało 5 lat, procesie, który zakończył się, zanim tak naprawdę się mogło to wszystko tutaj zacząć dziać. Te sprzęty gastronomiczne nigdy tu nie przyjechały, te bankiety wystawne i te 2000 kieliszków do koniaku tutaj też nie zostało zakupionych, ale pokazujemy po prostu to w perspektywie tego, czym jest instytucja kultury, czym jest miejsce pamięci, takie jak Zamek Królewski. I tak jak myślimy o tym, to znaczy wielcy humaniści zadbali o to, by zamek był własnością społeczeństwa, dzięki któremu powstał z gruzów, dzięki składkom i udało się te plany polityków po prostu pokrzyżować.
7: Wystawa jest też o tyle wyjątkowa, że wy tam na co dzień jesteście. To przy okazji jest taka przestrzeń pracy muzealników, tak?
8: Tak. Pokazujemy też pokoje, trzy tak naprawdę, czyli sypialnię pierwszej damy, jej garderobę, jej łazienkę w stanie obecnym, to znaczy tak jak wykorzystujemy te przestrzenie na co dzień dzisiaj. Jedno z tych pomieszczeń jest moim miejscem pracy i przyznaję, nie do końca posprzątałem biurko, ale trochę z premedytacją, także dlatego, żeby było jasne, że te przestrzenie nie funkcjonują, nie istnieją tak naprawdę. My je w połowie zrealizowaliśmy, a w połowie pokazujemy samą dzisiejszą rzeczywistość.
7: I na tej wystawie też widziałem różne plany, rzuty, fotografie, lampy i chyba część z tych rzeczy można nawet dotknąć.
9: To jest tak, pokazujemy bardzo dużo dokumentacji i archiwaliów, na podstawie których zrealizowaliśmy ten projekt. Na szczęście zachowało się bardzo dużo różnych rachunków, zamówień z desy i innych list, na podstawie których byliśmy w stanie w ogóle zidentyfikować te obiekty w naszych magazynach i biurach. Projektanci, chyba odnosząc się do powstających w tym samym czasie mniej więcej apartamentów królewskich, zaprojektowali te przestrzenie w takim jakby w sposób stylowy. To kupowane były antyki, antyczne meble, lampy ze srebrnych świeczników przerabiane, więc to wszystko ma taki charakter zamkowy, pałacowy. Natomiast towarzyszyć temu miały zupełnie unikatowe i bardzo, bardzo nowoczesne dzieła Wrocławskiej Szkoły Szkła. Najwybitniejszych artystów to takich, którzy tworzyli faktycznie unikatowe obiekty, takich jak Witold Turkiewicz czy Tasios Kiliazopoulos. Dwa obiekty z zakupionych faktycznie do tych przestrzeni udało nam się w zamku znaleźć. Niestety tylko dwa. Pokazujemy je na wystawie w tych przestrzeniach, w których miały się znajdować. Ale też wypożyczyliśmy trochę obiektów artystów, których nazwiska znaleźliśmy w rachunkach, żeby pokazać po prostu ten sposób myślenia projektantów o tym, jak pokazywać piękne przestrzenie i jakby odnosić się też do najnowocześniejszego designu tego okresu.
7: A co było największym zaskoczeniem przy tworzeniu tej wystawy?
8: To jest na pewno sporo zaskoczeń, które były na naszej drodze. Jedno to pewnie, jak dużo udało się wówczas rzeczy kupić, wykonać i które po prostu przetrwały w różnych pomieszczeniach zamku, głównie biurowych, i myśmy rzeczywiście w pewnym momencie czuli się jak detektywi, którzy muszą nanizywać kolejne koraliki na ten naszyjnik historii, i to wszystko potem ostatecznie pokazaliśmy, ale też to wszystko, czego się nie udało, co zostało zablokowane i czego ostatecznie nie zrealizowano, to znaczy absolutnie gigantyczne zaplecze gastronomiczne, ponad 800 metrów kwadratowych różnych kuchni na różnych poziomach, 2000 niemal kieliszków do koniaku, takie było zapotrzebowanie, setki kilogramów mięsa, warzyw dziennie, które miały być tutaj konsumowane w rządowej stołówce, która była zaplanowana, którą miało obsługać prawie 70 osób tylko w samym pionie gastronomicznym. I to wszystko udało się ustalić, wyczytać z archiwaliów nam wcześniej nieznanych, na które natrafiliśmy w Archiwum Rady Ministrów. Więc to, ale też te szkła, fantastyczne to zestawienie mebli w stylach Ludwika XV, XVI z tym topem designu polskiego. No rzeczywiście było to 7 miesięcy, kiedy realizowaliśmy ten projekt, które naprawdę przynosiło co chwilę jakieś zaskoczenia, zdziwienia.
7: Te pokoje były przeznaczone dla najważniejszych osób z kraju, czy też dla gości?
9: Przestrzenie, które pokazujemy i udostępniamy, to była część tego wielkiego projektu przestrzeni reprezentacyjnych, czyli właśnie pokój dla głównego gościa, zapewne głowy państwa z małżonką. I mijamy też, nie pokazujemy ich, ale też przestrzenie apartamentów towarzyszących, więc te przestrzenie były w pewnym momencie projektowane dla gości dyplomatycznych, najważniejszych gości dyplomatycznych, bo należy pamiętać, że zamek w tym czasie był odwiedzany przez prezydentów Stanów Zjednoczonych. Szach Iranu przyjechał do Polski i wiele, wiele innych delegacji, które były zafascynowane całym procesem odbudowy Warszawy i odbudowy Polski. Więc jakby nie było hoteli w tym czasie odpowiednio luksusowych w Warszawie i władza chciała jakby mieć miejsce, żeby tych najwybitniejszych gości po prostu ugościć i pokazać im, jak wspaniały kraj powstaje z ruin. Projekt rozpoczął się w 1974 roku, został zakończony, zarzucony tak naprawdę końcówce 1979 roku, więc to jest przestrzeń powiedzmy 5 lat, może odrobinę więcej, kiedy ten cały proces tego projektowania, przeprojektowywania budynku, wybijania tych szybów windowych, dokładania kladek schodowych, całej instalacji, która musiała być niezależna od reszty zamku, co wpływało na charakter tych pomieszczeń, to było 5 lat.
8: Ja podsumowując, jeszcze może na koniec skomplikuję całą historię, bo to wszystko, co padło, o czym rozmawialiśmy, prowadzi nas też do takiej zaskakującej tezy czy hipotezy, którą można pewnie postawić. To znaczy, w pierwszej fazie, czyli w 1974 roku, kiedy Edward Gierek, partia, zadecydowała o rozpoczęciu takich fundamentalnych zmian na zamku, na szczytach władzy dyskutowana była koncepcja utworzenia czy przywrócenia urzędu prezydenta PRL. I tym prezydentem PRL miał zostać Edward Gierek. To się ostatecznie nie wydarzyło. W 1976 roku ta koncepcja upadła, ale można zastanawiać się nad tą koincydencją, bo oto planowane są takie ważne zmiany i równocześnie szykowana jest taka rezydencja w Warszawie, w Zamku Królewskim, w przestrzeniach, które przed wojną były użytkowane przez właśnie prezydenta RP, bo tutaj prezydent Mościcki miał swoje biura, sale reprezentacyjne i mieszkanie. Tak więc cała historia jest, myślę, ciekawa także z tego względu, że to jest kawał polskiej historii, nieznanej historii zamku, nieznanej historii ważnej instytucji budowli warszawskiej. Po raz pierwszy można to miejsce zobaczyć tylko przez 3 miesiące. Cały październik, listopad, grudzień, aż do 17 stycznia. I pewnie jedyny raz w historii, bo takie pomysły przychodzą nam chyba bardzo rzadko do głowy.
6: SK Warszawa News.
1: Pałac Kultury i Nauki, najbardziej rozpoznawalny i ponadczasowy budynek Warszawy i Polski. Czy tak faktycznie jest? Jest z nami Jakub Paradowski, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Panie Jakubie, czy faktycznie najbardziej rozpoznawalny i ponadczasowy?
10: Dzień dobry wszystkim. No chyba tak, bo jak zadamy pytanie, czy ktoś wie, jak wygląda Pałac Kultury, to nie ma nigdy odpowiedzi negatywnej. To jest symbol Warszawy.
1: I jak zaczyna się jego historia?
10: Jego historia to są czasy powojenne, kiedy Warszawa podnosi się z gruzów, odbudowuje się i pewnego dnia dostajemy telefon, że przyjedzie do Warszawy Wiaczesław Mołotow z pewną propozycją. Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, naszego przyjaciela zza wschodniej granicy. No i w tej teczce jest informacja, jest dokument, który mówi, że Józef Stalin i naród radziecki zbuduje nam dar przyjaźni. Wielki budynek, który będzie symbolizował przyjaźń między narodami. To jest rok 1951, no i tak naprawdę my nie mamy wiele do gadania. Rozpoczynają się prace budowlane, przymiarkowe najpierw. Jest pewien podział prac. My, Polacy, mamy wskazać, gdzie powstanie ten wspaniały budynek, przygotować teren, podłączyć wszystkie media, wodę, prąd, żeby to można było łatwo budować, a całą resztą mają się zająć rosyjscy, radzieccy budowniczowie. I tutaj już mamy pierwszą taką informację, taki stereotyp w zasadzie w głowie, gdzie wszyscy mówią, jakbym tu skończył, powiedzieli, dobrze, radziecki budynek w Warszawie. Zburzyć, zniszczyć, zapomnieć. Ale ci rosyjscy architekci nie chcą doprowadzić do tego, żeby to był taki budynek wywołujący przeogromny konflikt i mają rozkaz wybudować coś, co jest socjalistyczne w treści, przekazuje te wszystkie ideały tamtego ustroju, ale narodowe w formie. Narodowe, czyli polskie. I tu już jest pierwsza taka dwoistość tego Pałacu Kultury. No więc architekci, żeby go zbudować, objeżdżają całą Polskę. Jadą tam, gdzie nie jest zburzone. Tam, gdzie II wojna światowa pozostawiła tą polskość przedwojenną. Więc wybierają się do Bydgoszczy, Torunia, Chełmna, Grudziądza i tam obserwują, jak budynki wyglądają. I w drugą stronę, w stronę Galicji, zaczynając od Kazimierza nad Wisłą, ale potem i Opatów, Kraków przede wszystkim, Przemyśl, Krasiczyn, Zamość, cała ta strona, gdzie te budynki jeszcze zostały. I oni te detale architektoniczne, które tam widzą, potem umieszczają w projekcie. Więc dzisiaj, obserwując Pałac Kultury, z perspektywy XXI wieku, my cały czas to widzimy i możemy porównywać. Bo przecież podobne budynki, co do kubatury i kształtu, powstają wcześniej w Związku Radzieckim, mamy je w Moskwie, ale jak porównamy na zdjęciu, obok siebie położymy i spojrzymy chociażby na wieżę zegarową, to ta wieża zegarowa Pałacu Kultury w ogóle nie jest podobna do tej wieży, którą mamy na przykład w tym największym budynku w Moskwie, Instytucie Łomonosowa, czyli Moskiewskim Uniwersytecie, a jest mega podobna do wieży ratuszowej ratusza w Chełmnie, renesansowego, później przebudowywanego, ale to jest kopia tego. Jak spojrzymy na te wszystkie ozdóbki, które są na wieżach Pałacu Kultury, to one są żywcem wzięte z sukiennic, z zamku w Krasiczynie, stamtąd. Jak wejdziemy sobie do wnętrz, zobaczymy wnętrza Zamku Wawelskiego. No więc detale są polskie, ale duch radziecki. I tak to się wszystko zaczęło.
4: Pytanie, czy teraz w obecnych czasach Pałac Kultury i Nauki to symbol radziecki, czy już symbol Warszawy, właściwie nieodłączny? Bo tak jak pan powiedział, nie ma osoby, która nie wie, jak wygląda Pałac Kultury w Warszawie.
10: No, jak rozmawiam z dziećmi, to one w ogóle nie pamiętają tego, co było w czasach PRL-u i skąd on się wziął. Jest przepięknym budynkiem, bajkowym wręcz, jest pałacowym. No i jak spojrzymy jeszcze dwa fakty z historii. Po pierwsze, jak budynek jest tworzony, jak jest budowany, umiera Stalin, czyli sponsor tego całego projektu. No więc Warszawa natychmiast nadaje patrona budynkowi, czyli Józefa Stalina. Ale w 1956 roku, kiedy jest odwilż Gomułkowska, Gomułka podpisuje taki dokument przekazania własności Pałacu Kultury. Już nie jest z własności państwowej, właścicielem zostaje Warszawa. No bo stoi w Warszawie, Warszawa się nim opiekuje. I w tym dokumencie ginie końcówka nazwy. Zostaje już tylko Pałac Kultury i Nauki, nie ma imienia Józefa Stalina. I w oficjalnych dokumentach od 1956 roku nie ma Józefa Stalina. Tam on jeszcze się pojawia przez krótki okres na fasadzie budynku w nazwie samej, ale potem to już będzie zasłonięte, usunięte i też zniknie. Potem kolejnym punktem odejścia od tego rosyjskiego ducha jest rok 1992, kiedy rząd polski, kiedy Sejm przyjmuje tak zwaną uchwałę, ustawę dekomunizacyjną, która nakazuje wszystkie budynki użyteczności publicznej pozbawienia symboli poprzedniej epoki. No i Pałac Kultury traci ostatnie rzeźby, nazwy sal, które tam były, typu Feliksa Dzierżyńskiego, już nie będzie. Od 1992 roku ta rosyjskość Pałacu Kultury zostaje już tylko w naszych głowach. Jako pamiątka sam budynek nie ma już akcentów rosyjskich. Od tego czasu mija 40 lat, prawie 40 lat, zmienia się pokolenie. W tym momencie to już Pałac Kultury jest radziecki tylko z opowieści naszych dziadków. I jak pytam już nie dzieci w podstawówce, nawet dzieci w liceum, nawet studentów, no to oni coś tam pamiętają, że to z czasów PRL-u, natomiast już tej wymowy, tego socjalizmu w treści nikt nie pamięta i tego nie ma.
11: Jak wyglądała budowa Pałacu Kultury? Ile lat to trwało?
10: Ekspresowo. Żaden budynek dzisiaj nie powstaje tak szybko. Przeogromny 230-metrowy Pałac Kultury powstaje dokładnie w 3 lata. Ale to jest od wylania pierwszego fundamentu do oddania pałacu pod klucz, nie w stanie deweloperskim, tylko w stanie do działania. A niektóre pod sale, pod części, czyli Pałac Młodzieży, jeszcze 3 miesiące wcześniej. Więc te wszystkie przygotowania, które rozpoczynają się latem 51 roku, finalizują się na wiosnę 52, kiedy podpisujemy umowę o budowie, taką bardzo jednostronną, że naród radziecki nam wybuduje Pałac Kultury, a my będziemy wdzięczni. Jednostronnie. 1 maja rozpoczynają się te ostatnie place niwelacyjne. Polacy jeszcze kopią czy miejsce na fundamenty i 22 lipca 52 roku oficjalnie rozpoczynamy budowę Pałacu Kultury. Wtedy są przemowy, odczyty, zbiera się cała śmietanka naszych polityków, łącznie z Bierutem, łącznie z Cyrankiewiczem. Na sam koniec Cyrankiewicz wyjmuje portfel z portfela, złotówkę, tą złotówkę wrzuca jeszcze w świeży beton, który właśnie został wylany na fundamenty, krzyczy na szczęście, wypowiada to życzenie i to działa. 3 lata trwa budowa, Pałac Kultury rośnie jak na drożdżach. Jest taka anegdota, która pokazuje tempo budowy Pałacu Kultury. Rzecz się dzieje w 1953 roku i Pałac Kultury jest sam w sobie obiektem zainteresowania ludności Warszawy i nie tylko, bo to jest coś, czego nigdy Polska nie widziała. No więc dużo osób przyjeżdża, żeby tylko zobaczyć samą budowę. No jest taki człowiek, który przyjechał, obejrzał i już do siebie wraca, wsiada w pociąg. W tym pociągu oczywiście wyjmuje kanapki, termos z herbatą i nie wytrzymuje z tych emocji, że co on to widział, więc od razu wszystkim współtowarzyszom opowiada w przedziale. No i mówię, że przyjechał, ogląda, stał pół dnia i jest zachwycony. Ta praca, tamte ci robotnicy jak mrówki, którzy biegają, brak przestojów, pełna mechanizacja, działają na 3 zmiany, jedni stawiają konstrukcję stalową, inni w tym samym czasie wypełniają cegłami, a ci na dole to już okładają kamieniem elewacyjnym. Po prostu rewelacja. A ten drugi człowiek, do którego opowiadam, mówi, o, ja też przyjechałem dokładnie po to samo do Warszawy. On kontynuuje, że no i stoi i liczy te piętra. Ciężko to policzyć, bo to tam nie ma żadnej miarki, więc liczy i w końcu no nie poddaje się i poszedł do budowniczych zapytać, ile pięter jest wybudowanych w Pałacu Kultury. A ten drugi, ja zrobiłem to samo. I co panu powiedzieli? No, że 11, a mi, że 13. Chwilę zastanowienia, a nie, to pan wieczorem był, a ja rano. Więc 2 piętra w ciągu 1 dnia, to jest anegdota, bo tak naprawdę w tym momencie, kiedy ta wieża była budowana, czyli te górne piętra, to nie 2 w ciągu dnia, ale 1 i nie rano do wieczora, tylko dzień do dnia. Mieli taką specjalną tablicę, gdzie wpisywali codziennie data, ilość pięter i to rosło jak na drożdżach. Pod koniec 53 już byliśmy na wysokości tej prawie że wieżyczki na samej górze, tam gdzie zegar jest. Więc w 54 jeszcze do końca pojawiła się iglica, czyli po 2 latach mamy iglicę. I ostatni rok to jest tylko wykończanie Pałacu Kultury. Pod klucz, czyli robienie ścian, posadzek, żyrandoli, mebli, rzeźb. I 22 lipca 55 pałac jest oficjalnie otwarty. Wchodzą tam warszawiacy i wszyscy przyjezdni. 20 tysięcy osób zwiedza ten budynek, co wydaje się dużą liczbą, ale jak spojrzymy na ile osób potem pracuje w Pałacu Kultury, jest to około 40 tysięcy, no to ten majestat i ten ogrom Pałacu Kultury jest przeogromny. Więc 3 lata i mamy.
11: Tyle pięter, czym one są zapełnione, jak w tych pierwszych latach oni rozdawali te pomieszczenia, te sale?
10: No więc Rosjanie też o tym pomyśleli. Przede wszystkim nazwali go pałacem, a nie żadnym wysokościowcem, drapaczem chmur. No bo pałac kojarzy się z tymi czasami przedwojennymi i to było dedykowane dla królów, magnatów, arystokratów, a teraz mamy pałac dla ludzi. Każdy może wejść, jest nasz. No i ta druga część nazwy, kultury i nauki. Nie armii i partii, tylko kultury i nauki. Wszyscy są za kulturą i nauką. No więc dzisiaj cały czas jest kontynuowane i dziś mamy 4 teatry, dramatyczne studio Lalka i 6 piętro. Mamy kino, kinoteka, która jest spadkobiercą kin, te, które były na samym początku, Wiedza, Przyjaźń i Młoda Gwardia. Mamy muzea, Muzeum Techniki, chyba najbardziej znane, ale z drugiej strony Muzeum Ewolucji, a na czwartym piętrze od roku mamy Muzeum Neonów, które przyniosło się z Pragi. No więc te funkcje kulturalne jak najbardziej. Mamy największy dom kultury, czyli Pałac Młodzieży z basenem 10-metrowej głębokości. No ale i nauka, bo do dziś mieszczą się tutaj sale Uniwersytetu Civitas, dzisiaj prywatny, wcześniej Uniwersytet Warszawski to zajmował. Są biura Państwowej Akademii Nauk, więc ta część naukowa i ta część kulturalna jak najbardziej. Oczywiście tam też są sale wynajmowane innym firmom, bo pałac po 89 roku działa bardzo komercyjnie i musi na siebie zarabiać, ale ta część kulturalna i naukowa cały czas jest bardzo, bardzo mocno tutaj reprezentowana.
11: I od 2007 roku jest oficjalnie zabytkiem.
10: O, jest. To jest takie pokłosie tych wszystkich pomysłów, a może by go zburzyć. No więc z jednej strony tysiące pomysłów takich pojawiało się, zburzyć, pomalować, obudować, przerobić. Oczywiście zawsze się to zderzało z pewnym sentymentem i kilkadziesiąt tysięcy nas, może ludzi protestowało przeciwko temu, no bo jednak symbol. Oczywiście drugim problemem było, że to pieniądze, no więc tam to jest liczone w milionach, setkach milionów złotych. Kolejnym problemem, ale jak już zburzymy, to co z tym gruzem, bo to będzie tyle samo, co mniej więcej, jak tam Niemcy zburzyli ten kwartał ulic w czasie II wojny światowej, to zrobimy kolejny kopiec Powstania Warszawskiego, bo to porównywalne pewnie by było. No więc takie pomysły były pacyfikowane. W 2005 roku Pałac Kultury obchodził swoje 50-lecie, no to była wielka feta i na fali tego już był pomysł Zachowajmy. Tam jeszcze były pomysły a propos remontu sali kongresowej i ten remont się wydarzył, czy rozpoczął się w 2014. Trzymamy kciuki. Ostatnio oglądałem rolkę z naszym prezydentem, który opowiadał, prezydentem Warszawy, który opowiadał, że jeszcze niespełna dwa lata już do nas wróci ta sala. No więc, żeby ta sala była remontowana w reżimie zabytku, no to w 2007, 2 lutego Pałac Kultury zostanie wpisany do rejestru zabytków, więc jest w pewien sposób chroniony. Chociaż jak chodzimy po Pałacu Kultury, kiedy to oprowadzam grupę, no to ochroniarze mówią, tak poklepując po tych kolumnach, nie, to można dotykać. Więc nie zakładamy kapci, tylko chodzimy, dotykamy, oczywiście nic nie możemy niszczyć, zmienić, zabrać, popsuć, bo to jest jednak zabytek, ale jest to zabytek użytkowy, cały czas wykorzystywany i cały czas dostępny dla nas.
11: To odpowiadając na to pytanie z początku, czy jest to symbol radziecki, czy już symbol Warszawy?
10: Symbol to jest dobre słowo, bo symbol to jest coś, co jest w naszych głowach. Jeżeli budynek, ja się upieram, że jest nasz, warszawski, polski. Dla osób z pokolenia jeszcze, które pamiętają te czasy powojenne, cały czas w sercu będzie, że to nam Rosjanie zbudowali, z tym, żeby on przemawiał i był takim symbolem naszej przyjaźni między narodami, tudzież wdzięczności Polaków dla Rosjan. Jak dajemy prezenty, to zawsze jest ta wdzięczność. Natomiast dla ludzi, którzy urodzili się do 50 lat wstecz, to jest budynek, który ma historię przekazywaną przez poprzednie pokolenia, ale dziś jest super budynkiem użytkowym, w którym dużo się dzieje. Trzymam kciuki za tą salę kongresową, żeby tam znowu koncerty wróciły, bo akustyka jest znakomita. Architektura Pałacu Kultury w ogóle jest przewspaniała. Ona nie została zrobiona przez domorosłych architektów. Ci, którzy projektowali Rosjanie, oni byli wychowani na najlepszych szkołach przedwojennych, więc ja uwielbiam chodzić po salach i stanąć w środku i mówić do ludzi w takim miejscu, gdzie jest centrum akustyczne. Mówię szeptem, a wszyscy mnie słyszą, coś, czego nie osiągniemy w innych nowoczesnych obiektach tutaj. Ten symbol radziecki odchodzi troszeczkę w przeszłość i za to trzymajmy kciuki, a Pałac Kultury jest jedyny, niepowtarzalny i absolutnie dla mnie do pozostawienia.
6: SK Warszawa News.
11: Twierdza Modlin, niezwykła historia, monumentalna architektura i ślady przeszłości widoczne do dziś. Jest z nami Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Pani Izo, kiedy to wszystko się zaczęło? Kiedy rozpoczęto budowę Twierdzy Modlin?
12: No to zaczął Napoleon. 1807 rok, kiedy zaczęła się budowa Twierdzy Modlin. No i cóż, ale Napoleon nie dokończył tej twierdzy Modlin i później rozbudowę i jakby największe chyba zasługi dla kraju i obronności w ogóle są związane z czasami rosyjskimi. I tutaj też wiele jakby historii wiąże się oczywiście z tymi czasami, natomiast to jest ciekawe, że Napoleon faktycznie rozpoczął tą budowę tej twierdzy Modlin. Najdłuższy koszarowiec, który obecnie funkcjonuje, czyli ponad 2 kilometry w Europie. To jest też niesamowite, jeżeli Państwo pojedziecie tam i zobaczycie ten sam koszarowiec, który jest teraz oczywiście dosyć mocno dotknięty czasem, ale wprowadza nas w taką magiczną podróż w czasie i daje nam możliwość właśnie z jednej strony odkrywania tego kunsztu architektury takiej fortyfikacyjnej, obronnościowej związanej z samym Napoleonem. Później oczywiście te losy rosyjskie, które też się zapisały w historii naszego kraju, ale też i samej twierdzy. No i dopiero później taka bardzo mocna obrona na początku wojny, czyli 39 rok. Twierdza Modlin poddała się dzień później niż Warszawa, czyli 29 września 39 roku. Tutaj generał Tome bohatersko bronił twierdzy Modlin. Więc możemy przejść przez te 200 lat historii, podróżując właśnie po twierdzy Modlin. I można naprawdę dotknąć wielu takich elementów związanych z twierdzą Modlin. Można zobaczyć, jak jest ułożona twierdza Modlin, czyli twierdza Modlin jest położona na zbiegu 3 rzek, czyli Wisły, Narwi i Wkry, ale Narew to jest taka Bugonarew, czyli ona wcześniej łączy się ta Narew z Bugiem. I w momencie, kiedy wejdziemy na wieżę widokową, to widzimy ten moment połączenia też Wisły z Narwią.
11: Czyli to pewnie skusiło Napoleona do wybrania tej lokalizacji.
12: Tak, oczywiście to była obronnościowa sytuacja, to jest trudno dostępne, ale też i jak będziemy zwiedzać twierdzę Modlin, możemy zobaczyć też taką sytuację, że na przykład haki w celach, tam gdzie stacjonowało wojsko i te wszystkie związane, które są ukierunkowane na rzekę, to łatwo było zamontować na górze, na właśnie przy suficie na tym haku te armatki działa i w ogóle, żeby służyły obronie. Więc oczywiście położenie samej twierdzy Modlin miało bardzo mocne znaczenie dla obronności.
11: Bardzo dużo przeżyła, bo była wielokrotnie broniona, przewijało się tam dużo wojsk, bo i oczywiście polskie, i francuskie, i rosyjskie. Kto ją przejmował przez te kilkaset lat?
12: Najpierw zaczęli Francuzi, a później oczywiście Rosjanie i car tutaj urzędował, więc też oczywiście było pod władaniem carskim. Później jeszcze też historia przecież związana z bitwą 1920 roku i obroną. No a później już jak przeszła w ręce Polski, to w rękach Polski już funkcjonowała i służyła. Do niedawna tak naprawdę była w rękach przecież wojskowych. To dopiero w końcówka lat bodajże 70., lata 80., kiedy wojska zaczęły się stamtąd wyprowadzać i została twierdza stopniowo udostępniana właśnie do celów turystycznych, ale też mamy nadzieję, że ta twierdza Modlin kiedyś zostanie też udostępniona w innych celach, takich bardziej też i rekreacyjnych, i mieszkalnych, więc tutaj naprawdę ta twierdza Modlin bardzo mocno odegrała swoją rolę na przestrzeni tych 200 lat.
11: Jak wygląda sytuacja teraz? Możemy tam troszkę pozwiedzać, pochodzić, pospacerować po tej najdłuższej cytadeli?
12: Oczywiście, że możemy. Ja zachęcam do tego. Ja w ogóle ubóstwiam chodzić po twierdzy Modlin i zachęcam do tego, żeby ta nasza wizyta nie zakończyła się na jednej wizycie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy oddamy się w ręce przewodników, w zależności od tego, który przewodnik będzie nas oprowadzał, tak też poznamy inaczej tą twierdzę Modlin. Ja byłam parokrotnie w twierdzy Modlin, zwiedzałam. Miałam przyjemność przechodzić przez tą twierdzę w obecności różnych przewodników i każdy zupełnie z innej strony pokazuje tą twierdzę. Inne historie opowiada tej twierdzy, inne też elementy twierdzy możemy poznać. I oczywiście są takie momenty, kiedy możemy na przykład wejść i zobaczyć, jak są wszystkie korytarze pootwierane. Te 2 kilometry po prostu, jak się stanie, to niekończąca się ilość korytarzy przed nami. I to jest niesamowite. Możemy się przenieść też w czasie, zwiedzając trochę takie starsze elementy. Miałam też przyjemność któregoś razu zwiedzać więzienia w twierdzy Modlin, w podziemiach, więc to też robi niesamowite wrażenie. Nie zawsze one są udostępniane, ale są takie akcje w twierdzy Modlin, gdzie możemy się zapisać na spacery, czy też jest bieg organizowany twierdzą Modlin i tutaj też możemy, jeżeli ktoś lubi taką aktywność, żeby biegać, właśnie biec przez te wszystkie korytarze zawiłości samej twierdzy Modlin, uprawiając właśnie sport. Natomiast też twierdzę Modlin można zwiedzać historycznie, obronnościowo, ale można zwiedzać też śladami produkcji filmowych, co też być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że twierdza Modlin, podobnież ktoś się zajmuje takim liczeniem, ale słyszałam ostatnio, że ponad 100 produkcji filmowych było realizowanych w samej twierdzy Modlin. I pewnie nie zawsze kojarzymy, że dane ujęcia akurat to są twierdza Modlin, ale twierdza Modlin występowała w takich produkcjach jak CK Dezerterzy. Występowała w takim produkcji jak Miasto 44, ale też i w Killerze i Czas Honoru, więc naprawdę wielkie produkcje filmowe, ale też i serialowe miały miejsce swoje w twierdzy Modlin. I nawet jeżeli będziemy spacerować tymi koszarami, to z jednej strony historycznie, pod względem właśnie takiej kunsztu obronnościowego możemy oglądać tą twierdzę Modlin, ale zostały tam też ślady chociażby po produkcjach filmowych i każdy przewodnik na przykład też powie, że w tym miejscu to na przykład było to zaaranżowane, nie wiem, na szpital z produkcji Miasto 44. Albo na przykład możemy odszukać miejsce właśnie z Killera, więc też możemy podróżować, jeżeli ktoś lubi podróżować, a jeżeli nie, to zachęcam do tego, żeby też podróżować po Mazowszu w ogóle tym szlakiem filmowym i twierdza Modlin taki punkt, gdzie możemy faktycznie poznać ujęcia z dużych produkcji, na przykład w jednym miejscu, tak? Ale co ciekawe, też niedawno powstało Muzeum Prochownia w twierdzy Modlin, więc tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądała obrona twierdzy Modlin w 1939 roku, usłyszeć głos generała Tomy, też poznać, jakiego rodzaju, nie wiem, broń funkcjonowała wtedy, zobaczyć mundury, które wtedy obowiązywały, to, co udało się odnaleźć w twierdzy Modlin ostatnio, więc naprawdę to jest jedna wielka pigułka historii, 200-letniej historii, ale związanej bardzo mocno z naszą niepodległością.
11: Widziałam, że można też zwiedzać twierdzę nocą.
12: Tak, i to jest niesamowite, z pochodniami. No i dlatego też mówię, że twierdzę Modlin nie można poznać podczas jednego pobytu. Twierdzę Modlin trzeba poznawać wielokrotnie, bo jak można tak duży koszarowiec poznać w ciągu jednego pobytu, ale nawet to nocne zwiedzanie powoduje, że zupełnie inaczej postrzegamy tą twierdzę Modlin. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja lubię sobie wyobrażać w momencie, kiedy jestem w danym miejscu, jak to kiedyś wyglądało. I przecież my teraz wiemy, że zawsze można zapalić światło i wszędzie to światło dochodzi, ale przecież kiedyś tego światła nie było. Kiedyś się chodziło, nie wiem, czy z pochodniami, czy były innego rodzaju elementy świecące, które nam pomagały właśnie na to, żeby się poruszać po pewnych pomieszczeniach. I właśnie takie nocne zwiedzanie pomaga nam uruchomić swoją wyobraźnię, jak to kiedyś biegano po tej twierdzy Modlin. Jak funkcjonowała ta twierdza Modlin na początku swojego funkcjonowania. No i zajrzeć też do tych najstarszych części twierdzy Modlin.
11: Pomimo tak zawiłej historii, ona się zachowała w bardzo dobrym stanie.
12: Dokładnie tak. Ona się zachowała w bardzo dobrym stanie. Oczywiście są takie elementy, które nie zawsze są udostępniane do zwiedzania, albo na przykład są gorzej jakby potraktowane przez ząb czasu. Natomiast ten główny koszarowiec, sama wieża widokowa, ta czerwona, na którą możemy wejść i podziwiać właśnie to połączenie Wisły i Narwi i widać wyraźną linię właśnie łączenia. Ja tu się śmieję, że nie trzeba płynąć oceanem, żeby zobaczyć łączenie dwóch oceanów. Można zobaczyć właśnie na Mazowszu to połączenie Wisły i Narwi i tą prostą linię faktycznie związaną z połączeniem tych dwóch rzek, więc naprawdę są takie miejsca, gdzie możemy spokojnie spacerować i spokojnie poznawać całą historię.
11: No właśnie ta lokalizacja przyrodnicza też myślę jest kolejnym aspektem, dla którego warto tam jednak pojechać.
12: Oj tak, mało tego. Mówimy o tym, że twierdza Modlin to rzeki przede wszystkim. Pamiętajmy, że w ogóle Mazowsze rzekami stoi i jeżeli też możemy przecież opłynąć naprzeciwko twierdzy Modlin, jest zlokalizowany Spichlerz. Tam był ukręcony chociażby Pan Tadeusz, był wykorzystywane te przestrzenie do Pana Tadeusza i można opłynąć. Przecież ten Spichlerz, nie zachęcam, nie można wejść jakby na sam wyspę, na której jest zlokalizowany Spichlerz, ale można opłynąć dookoła, więc tutaj też z jednej strony można tą twierdzę Modlin poznawać spacerując po twierdzy Modlin, ale można również pływając rzekami i oglądając, podziwiając tak naprawdę to, w jaki sposób ona została zaplanowana, jak została zbudowana, jak ta roślinność też niektóre elementy kryje elegancko. No a z drugiej strony też poznawać historię. Ponoć też przy obecnych niestety stanach rzek można też i Wisła odkrywa pewne elementy i możemy poznać historię.
11: Twierdza Modlin została wyróżniona super certyfikatem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2026. Dlaczego akurat ona?
12: No to jest oczywiście pokłosie pewnego konkursu. Konkursu, który jest realizowany przez Polską Organizację Turystyczną, a Regionalna Organizacja Turystyczna, w tym przypadku Mazowiecka Regionalna, realizuje ten etap regionalny, więc zostały wybrane produkty turystyczne, które zostały zgłoszone w tym roku do takiego konkursu właśnie na najlepszy produkt turystyczny i w tym regionalnym Twierdza Modlin otrzymała ten super certyfikat, co powoduje, że Twierdza Modlin musiała już dostać wcześniej certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny i faktycznie tak jest. Kilka lat wcześniej Twierdza Modlin otrzymała taki certyfikat, ale mało tego, przez ten czas powiększyła swoją działalność i faktycznie tak się wydarzyło, bo z jednej strony Twierdza Modlin to jest ten budynek historyczny, to co było związane z samym funkcjonowaniem wojska i tą kwestią obronnościową, z drugiej strony niedawno powstało to Muzeum Prochownia, w której można też i poznać historię samej twierdzy, ale też i zapoznać się trochę z takimi działaniami militarnymi. Więc niewątpliwie Twierdza Modlin rozwinęła swoją działalność, nie stoi w miejscu, można na nowo odkrywać tajniki Twierdzy Modlin właśnie poprzez chociażby tą prochownię. I tutaj bardzo się cieszę, że Twierdza Modlin otrzymała ten super certyfikat i poszerza swoją działalność, jeżeli chodzi o sam produkt turystyczny, czyli to jest taki produkt, gdzie możemy pojechać, być cały dzień, mało tego dookoła też są zlokalizowane miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zjeść coś, przenocować, czyli ten nasz pobyt może być dłuższy. To jest też taki produkt, który jest całoroczny, więc możemy całym rokiem odwiedzać. No i też można na różny sposób odwiedzać, czyli można spacerować, można biegać, można zwiedzać w nocy, można zwiedzać w dzień, ale można również pływać dookoła.
11: To jest dość istotne, żeby takie miejsca rozwijały się i pokazywały cały czas nowe rzeczy, przyciągały turystów, żeby po prostu wracali w te miejsca.
12: Tak, oczywiście. Każdy produkt turystyczny może funkcjonować w momencie, kiedy jest zainteresowanie turystów. A jeżeli nie będzie tego zainteresowania, to wiadomo, że to zaczyna, albo powinniśmy zacząć się zastanawiać, czy coś jest nie tak, czy już się na przykład, kolokwialnie mówiąc, przejadł ten produkt turystyczny. Natomiast mnie bardzo cieszy, że zarówno sam ruch turystyczny na terenie województwa mazowieckiego rośnie z roku na rok, tak też i produkty turystyczne, które znajdują się w ofercie turystycznej zarówno różnych biur podróży, ale też i stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju turystyki na terenie Mazowsza, działają, aby te produkty cały czas nadążały za potrzebą turystów i takim właśnie przykładem jest Twierdza Modlin.
11: To ulubiona część Twierdzy Modlin, gdyby miała Pani wybrać.
12: I tu jest duży problem, jeżeli chodzi o tą Twierdzę Modlin, jeżeli chodzi o moją ulubioną. Ja zawsze, kiedy jestem w Twierdzy Modlin, zawsze wchodzę na tą wieżę czerwoną i patrzę. Bardzo lubię jakby patrzeć na ciągnące się chociażby dachy koszarowca, patrzeć na ogrom tak naprawdę tej architektury. No i też w połączeniu z przyrodą niewątpliwie. Natomiast ja lubię całą tą opowieść, dlatego mnie tak przyciąga ta Twierdza Modlin i chętnie ją zwiedzam, bo naprawdę za każdym razem, kiedy jestem, zupełnie inną historię poznaję tej Twierdzy Modlin i ją można cały czas odkrywać. To jest naprawdę te 200 lat skumulowane w tych murach tej samej Twierdzy Modlin spowodowało, że naprawdę każdego dnia przez cały rok można przyjeżdżać do Twierdzy Modlin i poznawać nową historię, poznawać ją też z różnych stron, bo nie tylko tych historycznych. Można chociażby przez te produkcje filmowe, które się tam działy, więc naprawdę Twierdza Modlin to jest taka perła turystyczna, gdzie zawsze można czy to dojechać samochodem, czy to można dojechać rowerem, czy dopłynąć kajakiem, ale można ją naprawdę poznawać na różne sposoby.
6: Materiał przygotowała Małgorzata Zawada.
13: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
14: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
13: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
14: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
13: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej.

0: Jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
1: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmuje u mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
1: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
0: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
1: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga i wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
0: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
1: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
0: no właśnie.
1: Więc no, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
0: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek no mimo wszystko bardzo młody ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać. Ruszać.
0: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Jest na tym albumie utwór Jestem wolny i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym,

0: jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Mhm. Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
1: tak.
0: Że takich utworów tam jest mało, nie? Mhm. No, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, mm-hmm. czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, mm-hmm. bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj mm-hmm. pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
1: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który... Jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
0: Tak,
1: co?
0: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
1: I tu pojawiasz się ty.
0: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
1: Tak jest.
0: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
1: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka. Tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszym
0: bardzo mocy. Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. Mm-hmm. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie, nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
1: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że no mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro tak
0: nie
1: dalej,
0: jest to
1: się
0: na
1: pojawia.
0: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze spojrzenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
1: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat, nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
0: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę.
1: Okay.
0: Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. Natomiast jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
1: Okej. Okay. Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
0: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
1: Auto akurat zakłada nową płytę.
0: Tak.
1: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
0: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
1: prosto,
0: albo
1: że
0: przemyśleć.
1: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
0: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby potem faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
1: No, to robi chyba wrażenie, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o piątej czy o czwartej, żeby pojechać na koncert.
0: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którymi też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i po tym się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, trzy koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz trzy dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
1: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
0: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to, wiesz, muza to też nie jest wszystko, czym się zajmuję. Oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
2: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów, a na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
3: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
2: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
4: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
5: Jak miło, kopę lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
4: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
5: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
4: A co się zmieniło w takim razie?
5: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
4: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
5: no czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko, no.
4: A czego słuchasz na co dzień?
5: Na co dzień.
4: Właśnie taki old school, to była ABBA?
5: Też. Dancing Queen, wiesz o co chodzi?
4: Hymny.
5: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
4: Oczywiście, to jest też klasyk, no, same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
5: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Mhm. Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak, co ja w ogóle mówiłam, dlaczego tak, dlaczego tak wyglądałam wtedy, dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale no na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
4: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo, szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
5: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
4: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
5: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć, to jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
4: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
5: Wiersze.
4: Jak to się wszystko zaczęło?
5: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
4: Przedział?
5: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
4: A teraz to nie jesteś za to wdzięczna.
5: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
4: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie? Tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
5: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
4: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
5: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
4: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
5: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze, to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg w zasadzie, a potem Dody i już dalej poszło.
4: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
5: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
4: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
5: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
4: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
5: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
4: Krążą legendy, tak.
5: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
4: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
5: Tak.
4: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
5: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem. Ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
4: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
5: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
4: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
5: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
4: Czy jednak brzmienie Wena?
5: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
4: No to pasowało.
5: No ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no, dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
4: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
5: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
6: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
2: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
6: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
2: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło. Tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
6: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
2: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
6: Pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
2: Serce zabiło moc.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
6: Tak jest.
2: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
6: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
2: Aha, myślałem,
6: nie,
2: że
6: to... ustawiono. Nie, nie, nie.
2: Że
6: to
2: tak
6: nie było,
2: specjalnie,
6: to nie
2: że
6: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być. No bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon. A tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
2: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
6: Szczerze, po prostu to zrobić.
2: Jakby nie
6: tutaj
2: czekać,
6: nie ma,
2: tu
6: nie, i teraz. Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
2: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
6: Tak.
2: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
6: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
2: trzeba skonsultować.
6: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
2: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Opowiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
6: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
2: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oscar Sims, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
4: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
5: Wiesz co? Na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
4: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
5: Tak.
4: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
5: Okay, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
4: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
5: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamać, jak powiem, że 50.
4: Mhm. No. Sporo, spokojnie. Trzy płyty można by było z tego
5: ale
4: złożyć.
5: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
4: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
5: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaje, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
4: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
5: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc no tak. Tam pokażę swoje siły. Lolo.
4: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
5: no,
4: na temat tej piosenki.
5: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
4: Oczywiście, że tak.
5: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
4: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
5: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc... nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
4: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
5: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
4: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
5: A to zobaczymy, okay. To czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
4: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
5: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc... No, po polsku w skrócie.
4: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
5: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
4: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
5: No też nie samemu, z partnerem.
4: Jak do tego wiesz? To bez rodziców.
5: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze, z moim chaosem w głowie, gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć, ale dobrze. Dobrze, jest spokój, mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
4: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
5: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz,
4: iskrzyć. Tak. Pojawić. Mhm.
5: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
4: Czyli życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
5: Tak.
4: Pełna higiena zachowana. Tak jak należy.
5: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
4: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
5: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
4: Pobądźmy.
5: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
4: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
5: Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
7: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
2: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
8: Cześć.
1: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
9: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
1: wielkie
9: bo wiem, że słucha.
1: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
9: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Mhm. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
1: Człowiek prokrastynacji.
9: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Okay. Że ja chciałbym.
1: Ale to jest presja jakaś.
9: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
1: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie tak wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
9: Nie, nie, to
1: nie ma czegoś
9: jakby,
1: tego.
9: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, mhm, ale ja też jakby dla mnie muzyka to jest forma terapii, mhm, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, mhm, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Mhm. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
1: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
9: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Mm-hmm, tak? Mm-hmm. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. Mm-hmm. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
1: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
9: Bardzo,
1: że,
9: ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
1: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, no nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy, to jak ty na to patrzysz dzisiaj, bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
9: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
1: Wow, rzadkie to jest.
9: Ale wiesz? Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
1: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
9: jestem
1: młodego?
9: Jestem z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja właśnie nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
1: Tak.
9: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Mhm. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
1: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny, tak. I wszystko się... Jak musiał. Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
9: Manifestacja.
1: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
9: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Okay. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
1: To prawda.
9: A teraz
1: to prawda.
9: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
1: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2.1.1.5, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
9: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
9: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem... No to nie wiem. Ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście. Coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
9: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no, i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
9: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie i jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał i ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
9: całość
1: będzie.
9: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten poprzedni.
9: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
9: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
1: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
9: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
1: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
9: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
1: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
9: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol oczywiście, Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
1: Okay,
9: Imperator.
1: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
9: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
8: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
1: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
10: Wtedy tak.
1: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
10: Zobaczymy.
1: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
10: Tak. Głównie prywatnie.
1: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
10: Tak, tak. To się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
1: Okej.
10: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
1: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, no właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
10: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
1: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
10: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzisiaj.

0: jakby rok po.
1: Okej.
0: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata, nieraz nawet po 3 lata, niektóre od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
1: Okej, okay, no to jest piękna historia.
0: To jest mój cloud nine.
1: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
0: Mroczne.
1: Mroczne?
0: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
1: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud Nine.
0: Zdecydowanie.
1: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
0: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
1: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
0: Tak.
1: Okej.
0: Tak. Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
1: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud Nine to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
0: Tak.
1: Okay.
0: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... Radziej, ale tak, myślę, że tak.
1: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
0: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
1: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
0: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Już mamy 2 projekty już.
1: Okej.
0: Okay. Może nawet więcej.
1: Okej, okay, no to jest
0: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
1: Ze 2 projekty, ale masz na myśli 2 projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
0: Tak.
1: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
0: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
1: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
0: Zostawmy
1: się
0: trochę
1: za
0: język. Tajemnicy jeszcze,
1: Zostawmy no. trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
0: Totalnie nie.
1: Okej.
0: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
1: tak.
0: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś w ten deseń, to absolutnie nie.
1: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
0: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
1: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
0: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
1: Oczywiście.
0: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
1: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do

0: poprzedniego twojego albumu, Anatema. On zrobił na mnie no, potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją. Mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje z tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłucił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tak. Gets pokazuje ręce.
1: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
1: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
0: Okej. Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
1: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
0: Okej, że mu nie pasuje outfit.
1: I zaczyna jęczeć.
0: Okej, no czyli to...
1: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
0: No proste.
1: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
0: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
1: ma swój gust.
0: Ma swój gust, to mi się
1: coś
0: podoba.
1: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
0: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Geciula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie
1: wiesz,
0: czy nie masz nie w ogóle pojęcia, o czym
1: nie
0: mówię
1: pojęcia.
0: Teraz?
1: Nie.
0: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Cuebona Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim Wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Cuebona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Cuebona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Cue u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
1: nie,
0: wyszło?
1: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
0: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
1: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
0: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
1: wiesz
0: w końcu
1: co,
0: pewien.
1: FL Studio był tym takim pierwszym, pierwszą trudnością, ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopierać sam.
0: Okay.
1: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
0: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w eskowej apce na smartfony.

0: Jest 9, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
10: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
11: Czekamy właśnie na ciebie.
10: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
12: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaimase.
17: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a SK-owy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i SK-owe hity na czasie? Może teraz jej pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej Ania, dokąd jedziesz?
6: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
5: Opowiadaj!
6: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
7: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
9: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
10: Ktoś powiedział pyszne.pl.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
20: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Witajcie w sobotę. Jeśli chcecie się wybrać dziś na coś dobrego, to sporo azjatyckich smaków znajdziecie przez cały weekend w samym centrum Warszawy. Mianowicie w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Można spróbować przysmaków z różnych zakątków Azji, a przy tym będą też różnorakie pokazy artystyczne i sportowe. Z kolei na Bemowie trwa jesienne sprzątanie świata. Dla uczestników, którzy przyniosą odzież i elektrośmieci, będą także sadzonki.
21: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
22: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownice oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
21: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
23: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
24: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
23: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie, proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Biromio w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.

0: 28 lutego 2027 roku.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Way you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

Reklama. Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za kartę.

0: ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
6: Czekamy właśnie na ciebie.
5: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
7: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
5: Ktoś powiedział pyszne.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
8: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
7: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
9: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia.

0: Nicelinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj. Czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż. A po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać. Prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
12: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%, konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych, w sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
11: Do zobaczenia!
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: I po reklamie.

Sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.

0: 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Hej Ania, dokąd jedziesz?
1: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
0: Opowiadaj!
1: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
2: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki. FDM.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie. Warszawa na czasie.
3: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie chcecie czekać, aż jesień się skończy i najchętniej wybralibyście się na łyżwy już w ten weekend, to spokojnie o 18.30 na lodowisku na Torwarze startuje wieczorna ślizgawka. Pojeździcie sobie w rytmie najlepszych eskowych hitów. Kolejna okazja będzie jutro od godziny 11. W razie czego na miejscu są też instruktorzy i wypożyczalnia sprzętu. Natomiast jeszcze dziś o 13.00 możecie się załapać na młodzieżowe zajęcia z tenisa stołowego. Wstęp wolny to w podstawówce numer 316.
4: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
5: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
4: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
6: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
7: Na czasie!
6: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.
8: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrin i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Największe przeboje. Gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
10: Czekamy właśnie na ciebie.
9: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
11: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
12: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
13: Do zobaczenia!
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
15: Już to czytałyśmy?
16: Już to wymyśliłam.
17: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaimase.
20: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK. A tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach. No i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia. No bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wałmiedze Szański 117. Eurosamochody.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
8: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Jest 13, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
18: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
17: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
19: Czerpiemy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
17: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
20: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Wszystkich.

0: Muzyce.
1: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj zasuwam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
10: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
11: Do zobaczenia!
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie
1: jest.
0: Imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz,
1: jeden sam. Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie. No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
11: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
11: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
12: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
13: I po reklamie. Warszawa na czasie.
14: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli zastanawiacie się, jak wykorzystać tę sobotę, gdzie na przykład wybrać się ze znajomymi, możecie wpadać do klubu Hula Kula, pograć sobie na przykład w kręgle, albo już wieczorem wskoczyć na parkiet podczas imprezy Party Mood. Start już o godzinie 20. Natomiast w AW Pegas przy placu Piłsudskiego 9 wszyscy potrzebujący czegoś na poprawę humoru mają dziś kabaretowe pogotowie nastrojowe. Start o 19. Wstęp jest bezpłatny.
15: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Były współpracownicy zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
16: Sprawa oburza, niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
15: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
17: No i mamy dwie minuty po 14 w sobotę. Pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
18: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ta tu w Radiu SK to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10.10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10/10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
8: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Oni już tu są. A ty? Halloween Festival w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
2: Czekamy właśnie na ciebie.
1: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem, czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
5: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
4: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2:02, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płaci.

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura, Festiwal Matcha oraz Festiwal Koreański. Na Festiwalu Japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaku, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal Koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu. Przez całą dobę.
10: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
11: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. Warszawa na czasie.
2: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Mamy informację idealną dla fanów rapu, muzyki na żywo i okazji koncertowych, która szkoda by było przegapić. Już 17 października na Torwarze Gibbs wystąpi z ostatnim tegorocznym koncertem. Nie byle jakim, bo będzie to premierowy koncert albumów Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. A w międzyczasie już dziś o 20 w Domu Spotkań z Historią przy Karowej 20 macie koncert Majki Jeżowskiej. Zagra swoje największe przeboje w wersji akustycznej.
3: Żyje.
4: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym i album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia. Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień i chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie Pawełku o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już w najbliższy weekend w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się smaczny targ. Festiwal azjatycki, festiwal japoński Sakura, festiwal Matcha oraz festiwal koreański. Na festiwalu japońskim spróbujesz pysznego udonu teriyaki, takoyaków, onigiri oraz herbaty matcha. Festiwal koreański to ostre kimchi, pierożki mandu, corn dogi, a także pokazy tańca K-pop. 10 i 11 października w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki. Irashaima se.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. Eurosamochody.pl.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
13: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: I po reklamie.

0: Ben, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po piątej wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
19: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
20: A ulubione śniadanie?
19: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
18: Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później ci opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI i Justin Bieber. Wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
0: powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17:15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Santia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz West.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
6: Czekamy właśnie na ciebie.
5: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
11: I po reklamie.
12: Warszawa na czasie.
13: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż nie macie pomysłu, gdzie się dziś wybrać z ekipą, by uczcić ten nadchodzący sobotni wieczór, to już o godzinie 20 w klubie Hula Kula startuje impreza Party Mood. Imprezowych hitów na pewno nie zabraknie, także będzie można wytańczyć stres z całego tygodnia. Parkiet mocno rozgrzany będzie też dziś w klubie Tygmont. Impreza startuje tam o godzinie 22. Nie zabraknie nowości z klimatów R&B, Latin oraz popu.
14: Muzyką się żyje.
15: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat.

0: Więcej na podkarpackie.eu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Esko,

Rudy Mental, Khalidi, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio. Ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
19: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
18: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvina Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
20: Impreska.
18: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
21: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
18: Dwie minuty po 19.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem, a przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej, już teraz, wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Round to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: To będzie ostatnia reklama. Twój modny wybór na jesień? Designer

0: te możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: I po reklamie.

0: wracasz. Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Mata i Kaz w Bałagane, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
1: Cześć, Eska.
0: Cześć.
1: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
0: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
2: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
3: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
0: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK.
0: I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Warszawa na czasie.
4: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Wszystkim, których nieco przytłoczyło nadejście jesieni i niższych temperatur, przypominam, że już jutro macie okazję na poprawę humoru. Kabaret Neonówka wystąpi na Torbarze. Ponownie pojawią się tam ze swoim programem DNA, także śmiechom na pewno nie będzie końca. A jeśli niedzielny wieczór chcecie spędzić aktywnie, możecie się wybrać na lekcję salsy w Teatro Cubano. To przy Fredry 6. Wstęp jest bezpłatny, start o 21.00.
5: Muzyką się żyje.
6: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Young Leosia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
7: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
6: Album Południe zawiera m.in. hity Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Pani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vance Joy i Riptide FST, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują. Ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Euro Samochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar. Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
10: Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: To Talking Body i Top Low. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Perdon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
4: Poleca Radio SK.
5: I po reklamie. Warszawa na czasie.
6: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Przypominam, że jeszcze jutro macie okazję spróbować smaków Azji w Pałacu Kultury i Nauki. Mowa o smacznym targu, czyli połączenie kilku festiwalów. Będzie sporo dobrych rzeczy, a przy okazji pokazy artystyczne i sportowe. Jutro możecie też odwiedzać Centralną Giełdę Komiksów. To w centrum Łowicka od 15:30 wejdziecie tam za darmo. Będą spotkania, panele dyskusyjne, prelekcje, no i oczywiście cała masa przeróżnych komiksów.
7: Muzyką się żyje.
8: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
9: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
10: A ulubione śniadanie?
9: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
8: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Imprezka.
1: Imprezka.
8: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2:02. To jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

To Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Muska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly high, to be your meal. 4 minuty zostały do 22 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugel, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?